że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Did you send it?
1: Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Did you send it?
1: Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo, porady domowe w ogrodzie. Słuchajcie, to są te małe sztuczki, które sprawiają, że rośliny rosną, a plecy mniej bolą i portfel nie płacze. Żadnych cudów, tylko zdrowy rozsądek i parę sprawdzonych patentów.
2: I idealnie, bo pogoda dziś to mem. Pochmurno, niby chłodno, a człowiek i tak się poci jak serwer w piwnicy. Burzy nie ma, a wiecie, że ja burzę kocham, więc pomóżmy ogrodom przeżyć taką, byle jaką aurę.
1: Definicja definicją. Ja wam powiem anegdotę. Mój dziadek podlewał konewką, nie jakimś kosmicznym dronem. Miał beczkę na deszczówkę, przykrytą starym sitem, żeby komary się nie urządzały. Robił notatki w zeszycie i siał według swojego rytmu. A fusy z kawy trafiały pod borówki, bo kwasoluby to lubią. Proste i działało.
2: A ja wejdę futurystycznie. Wbijasz w donicę tani czujnik wilgotności. Parujesz z telefonem i koniec zgadywania. Kiedy gleba woła pić, przychodzi powiadomienie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem i żadnej konewki latem o świcie. Chyba, że lubisz kardio.
1: Kardio. Ale i tak podlewajcie rano, najlepiej przed słońcem. Wieczorem to zaproszenie dla grzybów, nie dla was. Hak dla leniwych. Butelka po napoju z kilkoma dziurkami, zakopana przy korzeniach w wersji bez plastiku. Gliniana donica bez dna, czyli tak zwana oja. Napełniasz i ziemia pije, kiedy chce.
2: A jak ktoś chce zero kabli, to mały panel słoneczny, pompka akwariowa i ściekasz wodą kropelka po kropelce. Nawet na pionowej ścianie z rynien i palet robisz wertykalny ogród. Sztos. Tylko dajcie filtr na pompę, bo glony to też mem.
1: Zanim podlejesz, zrób ściółkę. Karton bez nadruków na chwasty, na to warstwa kory albo słomy. I macie mniej parowania, mniej pielęgnacji. Ziemia lubi być przykryta, jak ja lubię być pod kocem przy kiepskim filmie sci-fi z lat 80.
2: Szanuję retro, ale szkodniki są teraźniejsze. Mszyce to mydło potasowe z wodą i cyk w mgiełkę, plus napar czosnkowy i mają imprezę odwołaną. Ślimaki, wpuszczacie barierę z miedzi i pułapki z piwem, albo posypka z ziemi okrzymkowej, jak suchy mur nie do przejścia.
1: Narzędzia też są lifehacka. Wkładacie motyczki i szpadel do wiadra z piaskiem, zmieszanym z odrobiną oleju roślinnego. Wchodzą brudne, wychodzą czyste i zabezpieczone. Sekator ostrzysz pilnikiem, a po cięciu chorowitej gałęzi przetrzyj ostrze spirytusem i nie przenosisz zarazy.
2: A jak ktoś ma drukarkę trójwymiarową, to drukuje klipsy do pomidorów, haki do sznurków i znaczniki grządek z kodami. Tada! Potem apka z rozszerzoną rzeczywistością pokazuje, co gdzie rośnie, bo pamięć lubi płatać figle, szczególnie w lipcu.
1: Woda z nieba najlepsza, więc beczka pod rynnę i po sprawie. Przykryjcie ją siatką, żeby liście i komary nie wchodziły. A podlewanie rzadziej, ale głębiej. Roślina ma szukać wody korzeniem, a nie czekać, aż ją rozmimłasz po wierzchu.
2: A ja do tej beczki dorzucę pływak mierzący poziom, plus mały licznik przepływu. I wiesz, czy starczy na weekend bez biegania? To jest przyszłość ogrodu, który sam wysyła raporty. Dobrze w kod.
1: Rośliny lubią towarzystwo aksamitki. Przy pomidorach odstraszają część natrętów. Bazylia pachnie tak, że i kuchnia, i grządka są szczęśliwe. A rośliny miododajne, jak facelia, robią robotę zapylaczom. Nie trzeba chemii, kiedy masz równowagę.
2: A kiedy brakuje światła nad rozsadą, to lampy LED-owe, chłodne barwy, na kilka godzin dziennie i mamy sadzonki jak z siłowni. Dodajcie folię odbijającą światło za tackami i o to chodzi. Tylko nie grzejcie liści z bliska, bo będą spa jak w saunie.
1: Na upał cień zrób z agrowłókniny albo recykling starej firanki. Zdejmujesz w pochmurny dzień i roślina nie dostaje szoku. Termos dla grządki. To działa lepiej niż milion gadżetów, które się psują, gdy tylko spojrzysz krzywo.
2: Szklarnia z niczego. Chłodna ramka z okna, z odzysku na drewnianej skrzynce, a pod to tani czujnik temperatury i powiadomienie. Gdy spada poniżej bezpiecznego progu, rzucasz koc termiczny i po stresie roślina mówi: dzięki, szefie.
1: Mit dnia. Ocet jako cud na chwasty. Spokojnie, ocet działa tylko na młode, zielone części i zakwasza glebę, więc używajcie go na kostkę, na podjazd, a nie na grządki. Do szczelin między płytami lepsza wrząca woda i szczotka druciana. Ziemi nie zrobicie z tego pustyni.
2: A jak gleba? Nie zgadujcie, tylko zróbcie prosty test, paskowy pH i mniej więcej wiecie, z czym gracie. Kawa to nie panaceum, ale fusy poprawią strukturę i karmią dżdżownicę. Skorupki jaj w proszku to wapń, wolno dostępny, więc cierpliwość i nie przesadzajcie z ilością.
1: Drodzy Państwo, jak macie swoje triki, dzwońcie do nas i nie bądźcie nieśmiali. Numer to 7321-08508. Radiosynteza czeka. A jak ktoś ma przepis na idealny kompost, to ja się ustawiam w kolejce. www.toradio-synteza.pl.
2: I koniecznie subskrybujcie nasz YouTube. Wpisujecie Radiosynteza i klik, klik, bo inaczej Igor zaśnie nad konewką. Dzwońcie teraz 732-10-8508. Jak będziecie przynudzać, to was rozłączę. Żartuję. Albo i nie.
1: Ty sobie drwi, a ja powiem tak. Technologia jest fajna, jak działa. Ale ogród to dotyk ziemi, zapach kompostu i cisza przy porannym podlewaniu. Nie wszystko trzeba optymalizować. Ja wolę czasem pobyć z rośliną, a nie z aplikacją.
2: A ja mówię, że można mieć jedno i drugie. Roślina dostaje wodę, kiedy trzeba. Człowiek ma więcej czasu na kawę i patrzenie, jak rośnie. Robimy kompromis. Ty z konewką, ja z czujnikiem. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Dobrze w kod.
1: I niech tak zostanie. Mamy dla was jeszcze muzyczny oddech po poradach. Za chwilę dżingle Radia Synteza, a potem kawałek, który podlewa duszę. Słuchajcie nas w necie radio-synteza.pl i na YouTube Radio Synteza. Zostajemy w ogrodzie przynajmniej myślami.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Brzmi miękko, ale sprawa jest twarda. Słuchajcie, kot to nie tylko futro i memy. To rytuał, stała i taki mały metronom spokoju na czterech łapach.
2: I to metronom z turbotrybem, bo nauka mówi, że mruczenie działa jak naturalny sound design dla mózgu. Redukcja stresu, uspokojenie, to jest sztos. Jak binaural beats, tylko futrzaste i z ogonem.
1: Definicja w pigułce. Zdrowie psychiczne to równowaga. Emocje, które nie wywracają ci biurka. A koty dają ci drobne kotwice dnia. Poranny karmnik, popołudniowe polowanie na skarpetę. Wieczorne mruczenie zamiast szumu lodówki.
2: Wejdę ci w słowo, bo jest też tryb futurystyczny. Robotyczne koty terapeutyczne dla seniorów, aplikacje do rozpoznawania nastroju po miałku i czujniki, które liczą mrugnięcia kota. To nie żart. Dane to miłość.
1: Anegdota z życia. Dawno temu w nocnym studiu magnetofon szpulowy, kawa gorzka jak kosmos i kapsel. Rudy Majster. Położył się na moim analogowym mikserze, mruczał równo z brumem sieci. Głowa przestała mi dymić.
2: Kapsel New Best, bo mruczenie to zakres od mniej więcej 20 do około 150 Hz. I to potrafi rezonować z ciałem, uspokaja oddech. Serio, widziałem badania i projekty VR z terapią kocio mruczącą.
1: VR to sobie możesz, ale zapachu kociej sierści nie zasymulujesz. A alergie, a podrapana kanapa. I nagle to nie terapia, tylko trening cierpliwości. Zwłaszcza jak ci o 4 rano robią sprint między garnkami.
2: Dlatego jest clicker. Są dyspensery karmy sterowane z telefonu i maty do drapania, które trenują nawyki. I serio, mierzy się kortyzol przed i po sesji z kotem. Spadek jak z klifu. Dobrze w kot, no bo jak inaczej?
1: Drodzy Państwo, zrobimy tak. Opowiedzcie nam, jak wasze koty wpływają na głowę. Dzwońcie na numer 732-108508, a jak nie lubicie gadać, piszcie przez radio@synteza.pl.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja chcę usłyszeć historię, jak koty ratują dzień. I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, dzwoneczek i jest dobrze. Bo algorytm kocha koty.
1: Zróbmy krok w tył. Nie każdy potrzebuje kota. To odpowiedzialność. Obowiązki. I tak. Czasem pazur po kablach. Ale jeśli brakuje wam rytmu dnia, kot go wymusi, jak analogowy zegar. Karm, zabaw, śpi. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: A teraz referencja popkulturowa. Jonesy z Obcego. Kto przetrwał traumę kosmiczną? Ten rudy. Kot jako antylękowy towarzysz w próżni. Ja to kupuję. kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, ale mruczenie pewnie tak.
1: Dziękuję za klasyk z lat 80. Serce rośnie. I tu się zgadzamy. W chwili napięcia kot potrafi zrobić z ciebie człowieka. Jeden ruch ogona i świat zwalnia o pół tonu. Dobrze w kot, tylko bez przesady.
2: Są dane o zmienności rytmu serca, kot na kolanach i HRV skacze jak syntezator w modulacji, co oznacza większą odporność na stres. Nie mówię, że to lek na wszystko, ale to buffer overflow dla zmartwień.
1: Poranek, czarna kawa, gazeta i szelest. Kot pcha łeb w filiżankę. Nagle zamiast spraw wielkiego świata masz małą misję. Odstawić łeb, uratować fusy, uśmiechnąć się. Tyle, by czasem nie zwariować.
2: A jak ktoś nie może mieć kota, to koty wideo. Serio. Krótki seans memów z kotami może zbić napięcie. Mikroprzerwa. Reset mózgu. Byle nie wpaść w scroll bez dna. Ustawcie sobie timer. I hop, wracacie do życia.
1: No widzisz. I tu masz plus, ale też minus, bo łatwo zamienić mruczando w doom scrolling. Trzeba higieny cyfrowej. Kot prawdziwy o tym przypomina, bo wejdzie ci na klawiaturę i zablokuje cały internet.
2: Technologia może pomóc. Kamerka dla kota. Jak widzisz, że się błąkasz po biurku, aplikacja mówi: wstań i pogłasz go. I nagle zrobiłeś przerwę od monitora. Masz ruch, dotyk i mikroporcje oksytocyny. To jest biofeedback w wersji futro.
1: I jeszcze lekcja charakteru. Kot nie jest psem. Trzeba zdobyć zaufanie. To uczy cierpliwości, pokory i ciszy. Dajesz jedzenie, a on i tak wybierze twoje serce. Tylko wtedy, gdy ma ochotę. Dla głowy to szkoła uważności.
2: Fun fact. Koty mruczą nie tylko z błogości. Czasem, żeby się samo uspokoić, albo gdy są osłabione. To mechanizm regulacyjny, więc czytajcie kontekst i dbajcie o regularne wizyty u weterynarza. Nie jestem lekarzem, jestem geekiem.
1: Podsumujmy. Kot potrafi wyciszyć, uporządkować dzień i wyciągnąć cię z głowy do tu i teraz. Ale działa to w dwie strony. Ty też masz działać. Miska, zabawka i szacunek do granic. Wtedy to gra fair.
2: To może kompromis. Analogowe serce plus cyfrowe wsparcie. Prawdziwy kot i mądre gadżety. Nie dogadamy się, co jest ważniejsze. Bo ja jestem team przyszłość, a Igor to muzeum audio. I dobrze, co dwie głowy, to nie jedna.
1: Radiosynteza kłania się nisko. Subskrybujcie nas na YouTubie Radiosynteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl i dzwońcie na numer 732-108508. Za chwilę jingle i syntezatorowa kołysanka dla wszystkich kociarzy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się. Fu, impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś przegląd najlepszych gier komputerowych lat 90. I jak mówimy najlepsze, to nie chodzi o piksele na centymetr, tylko o to, co zmieniło branżę, co wciągało po nocach i co dziś dalej działa na wyobraźnię. Takie rzeczy, które pachną dyskietką i kawą zalaną na biurku.
2: Dokładnie, ale ja dorzucę upgrade definicji. Najlepsze to też te gry, które mają mechaniki jak z podręcznika do projektowania, które zostawiły DNA w setkach tytułów i które dziś da się odpalić bez zgrzytania zębami, bo jak coś jest dobrze zaprojektowane, to się nie starzeje. Dobrze, w kod.
1: Anegdota na start. Pierwszy raz odpaliłem Duma na 486, shareware, na 5 dyskietek, instalacja trwała wieczność, a potem hook, Sound Blastera i serce do gardła. Drugi raz sąsiad przyszedł, bo myślał, że remont robię. Tak gra uczyła pokory i porządku na kablach.
2: A ja dziś odpalam Duma w wirtualnej rzeczywistości na telefonie przez port i emulator. I jeszcze Quake 2 ze śledzeniem promieni. Sztos. Po prostu muzeum interaktywne, które ożyło. Laguje mi mózg, kiedy widzę stare tekstury kąpane w nowym świetle.
1: RPG to był mój chleb i masło. Baldur's Gate z pauzą aktywną. Fallout z czarnym humorem. Planescape Torment, który pytał, po co żyjesz? I nie robił z tego pogadanki, tylko grę. Instrukcja, gruba jak cegła, mapa na ścianie i ołówek do notatek, bo bez tego ani rusz.
2: Strategie czasu rzeczywistego to moja krew. StarCraft, perfekcyjny balans, Command and Conquer, który nauczył masy, co to baza i ekonomia, i Warcraft 2, gdzie mikro i makro były jak taniec. Przecież e-sport rodził się właśnie tam, tylko nikt wtedy tak tego nie nazywał.
1: Przygody Point and Click, Monkey Island i Day of the Tentacle. Tam dowcip był ostrzejszy niż brzytwa, a pixel art starzeje się lepiej niż wino. Te gry kazały myśleć, robić notatki i czasem po prostu wyjść na spacer, żeby wpaść na rozwiązanie zagadki z gumową kurą.
2: A z drugiej strony spokojne łamigłówki, Nyst i Riven. Zero pośpiechu, tylko atmosfera i dźwięk, który hipnotyzował. To były interaktywne galerie sztuki i jeszcze pełnoruchome wideo, które wtedy wydawało się kosmosem. Nawet jeśli dziś jest trochę cringe.
1: Strzelanki miały charakter Duke Nukem 3D, bezczelny jak nastolatek, Blood, mroczne klimaty, System Shock, który otwierał drzwi do imersyjnych symów, a potem Thief i nauka, że cień to najlepsza zbroja. Tam dźwięk i światło były mechaniką, nie dekoracją.
2: No i wielki skok technologiczny, Quake w prawdziwym trójwymiarze, patrzenie myszką, pełna kontrola ciała gracza. Half-Life pokazał, jak opowiadać historię bez plansz z tekstem i bez wyrywania gracza z roli. To jest złoto projektowe, które do dziś kopiują wszyscy.
1: Multiplayer wtedy znaczył wziąć kinol, czyli monitor kineskopowy pod pachę i jechać na LAN party. Przedłużacze, makaron na podłodze, pizza w pudełku i krzyki przez północy. A kiedy ktoś wylał napój na klawiaturę, to była przerwa techniczna. Dobrze w kot.
2: Dziś mamy chmurę i czat głosowy, a LAN party robi się na Discordzie. wygodne, szybkie i jest ranking. Ale fakt, ten zapach rozgrzanego plastiku i te diody zasilaczy jak gwiazdy w ziemskiej konstelacji, tego nie sklonujesz. Chyba, że w muzeum retro.
1: Zarządzanie i symulacje. Transport Tycoon to była szkoła logistyki. Film Hospital uczył, że humor leczy stres. SimCity 2000 było jak urbanistyczne Lego. A Civilization zjadało weekendy po cichu i bez proszenia. Te gry miały rytm, który robił porządek w głowie.
2: I wiesz, co jest piękne? Że to wszystko da się ograć dziś legalnie i wygodnie. Porty źródłowe jak GZ Doom, ScamVM i OpenXCom ratują gry przed zapomnieniem. A sztuczna inteligencja czyści tekstury i robi szeroki ekran. Retro, ale bez bólu zębów.
1: Nie wszystko się zestarzało równo. Sterowanie czasem toporne. Interfejs bywa jak z koszmaru i człowiek zapomina, że kiedyś klikał w to z radością. Ale esencja zostaje. Ja lubię, kiedy mogę zapauzować, przemyśleć i ruszyć dalej bez gonitwy powiadomień.
2: A ja lubię, kiedy klasyki dostają nowe życie. Remaki potrafią przywrócić ducha i poprawić ergonomię. System Shock w nowym wydaniu wciąż straszy, ale już nie walczysz z klawiszologią. Resident Evil 2 Remake pokazał, jak się to robi bez profanacji.
1: Różnica zdań jest taka, że dla mnie gra z lat 90. była skończona na krążku. I to był pewien urok. Dziś łatwo łatać i łatwo też rozmyć granice premiery. Ja lubię, kiedy rzecz ma wyraźne ramy, jak winyl, a nie strumień.
2: A ja mówię, że aktualizacje to błogosławieństwo, bo naprawiają i otwierają gry dla większej liczby ludzi. Dostępność, skalowanie interfejsu, napisy, to jest ważne. I jeszcze modowanie. Społeczność robi cuda. Lepsze niż nie jeden dodatek płatny.
1: Dobrze, dogadajmy się w pół drogi. Najlepsze gry lat 90. to te, które dziś chce ci się włączyć, bo mechanika, opowieść i klimat robią robotę. Nieważne, czy przez port, czy z oryginalnej płyty. Ważne, że czujesz ten dreszcz przed startem.
2: Słuchajcie, dorzućcie waszą topkę. Napiszcie 3 tytuły, bez których nie byłoby waszego dzieciństwa albo młodości. Dzwońcie do nas. Numer anteny to 732-108-508 i sub na YouTube kanał Radiosynteza. Klik i dzwoneczek, bo Igor zaśnie na antenie bez was.
1: A jak ktoś woli klawiaturę niż słuchawkę, to strona radio-synteza.pl. Tam macie archiwum i kontakt. Drodzy Państwo, po krótkim dżinglu wracamy, a ja spróbuję przemycić trochę MIDI z klimatem lochu z diabła. Radiosynteza. Nie dogadamy się, ale lubimy się bardzo.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, w Radiu Synteza poranna porcja newsów i pogody. Kawa gotowa, więc no to jedziemy.
2: Imię GW melduje dziś chłodnawo i mokro. A ja bez porządnej burzy czuję niedosyt. W Zakopanem prawie 15 stopni, wiatr jakieś 3 na godzinę i leje solidnie ponad 15 mm w kubku deszczomierza. W Olsztynie około 14 stopni z hakiem, wieje do 8. Ciśnienie nieco powyżej 1001 hektopaskala i znów deszcz, około 11 mm. Wrocław trzyma około 18 stopni, wiaterek do 5, ciśnienie blisko 1011, opad symboliczny rzędu 1 mm, czyli mokro, ale bez dramatu. Toruń najcieplejszy z tej czwórki, bo około 18,5. Wiatr spokojny, ciśnienie około 1006 i też kapie kilka milimetrów. Więc parasol to dziś must have.
1: Jak tak leje, to mnie w krzyżu strzyka bardziej niż filtr w moim starym analogu. Ale przynajmniej powietrze nie będzie się elektryzować. Z rzeczy miłych dla ucha, polscy wilcy z Rebel Wolves pokazali zamkniętą wersję The Blood of Don Walker. Dziennikarze siedzieli przy tym 5 godzin i chwalą. Do premiery zostały 2 miesiące. A Konrad Tomaszkiewicz dziękuję ekipie i oddycha z ulgą.
2: Dobrze, w kod, bo wampirze RPG z Polski, to brzmi jak moje wakacje. 5 godzin to już kawał solidnego builda. I jeśli narracja dowiezie, a UI nie będzie cringe, to ja kupuję w ciemno.
1: Spokojnie, młody. 5 godzin wycinka potrafi być złote. A potem światło dzienne bywa brutalne. Więc ja wolę poczekać na premierę i zobaczyć, czy animacja walk i optymalizacja nie proszą o litość.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Gramy w dniu premiery i robimy z tego materiał na YouTubie. A wy dzwońcie i mówcie, czy chcecie spoiler free, czy pełny wampirzy bufet.
1: A teraz korty trawiaste, bo Karolina Muchowa ograła Naomi Osakę po tiebreaku w pierwszym secie i 6-4 w drugim melduje półfinał Wimbledonu i dołącza jako czwarta Czeszka w erze Open do grona z kompletem półfinałów szlemów wśród aktywnych. To też elitarna ósemka.
2: Sztos statystyczny, taka kolekcja półfinałów to endgame każdego tenisowego nerdzenia i szacun dla Osaki, bo to nie był spacerek.
1: No i proszę, koncentracja robi robotę jak dobra intonacja w syntezatorze mowy. Zero fajerwerków, a precyzja i chłodna głowa.
2: Skoro jesteśmy przy precyzji, to precyzyjnie klikacie suba na YouTube kanał Radio Synteza i dzwonicie do nas pod numer 732 108 508, bo linia gorąca jak radiator w serwerowni.
1: A za moment odpalamy Synthwave z oddechem lat 80. plus mały jingle Radia Synteza, a więcej dobra na radio-synteza.pl, bo trzeba żyć z klasą, nawet w deszczu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się w impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś nierozwiązane zagadki matematyki. Brzmi groźnie, a to po prostu pytania, które wiszą w powietrzu od lat i nikt ich jeszcze nie przygwoździł dowodem. Ani kredą, ani komputerem.
2: Słuchajcie, to są finałowi bossowie nauki. Łamigłówki, które robią lak mózgu nawet profesorom. I to jest sztos, bo jak coś nie jest rozwiązane, to możemy się w to wkręcić razem. Dzwońcie do nas, numer 7321-085-08.
1: Definicja w wersji przyziemnej, nierozwiązana zagadka to zdanie, które brzmi banalnie, a nikt nie potrafi go udowodnić albo obalić. Pamiętam, jak w liceum dłubałem suwak logarytmiczny i ktoś rzucił Goldbacha. Każdą liczbę parzystą rozłóż na dwie liczby pierwsze. Brzmi jak niedzielna krzyżówka.
2: I wtedy wchodzi sci-fi całe na biało. W kontakcie Sagana wiadomość z kosmosu leci w rytmie liczb pierwszych, a w cyberpunku masz szyfry oparte na pierwszych. I nagle taka hipoteza Riemanna to nie teoria, tylko infrastruktura galaktyczna.
1: Hipoteza Riemanna, drodzy Państwo, to mapa tego, jak gęsto rozsiane są liczby pierwsze. Jeśli jest prawdziwa, przewidujemy ich rozkład z chirurgiczną precyzją. A jeśli nie, to połowa wzorów w podręcznikach będzie wymagała delikatnego przerobienia.
2: A teraz wrzucam granat P kontra NP. Czy wszystko, co da się szybko sprawdzić, da się też szybko znaleźć? Wyobraź sobie sudoku. Łatwo potwierdzić, że rozwiązanie działa, ale czy komputer znajdzie je zawsze szybko? To jest ten mem filozoficzny w silikonie.
1: Słuchajcie, anegdota z redakcji. Przyniósł kiedyś praktykant kartkę. Zobacz, panie Igor, każdą parzystą to dwie pierwsze. Zrobił to na 5 przykładach i uznał, że koniec epoki. A ja mu na to, synu, to nie dowód, to sobota.
2: Moja ulubiona zagadka to 3EN plus 1 zwana kolac. Bierzesz liczbę jak parzysta, dzielisz przez 2, jak nieparzysta, mnożysz przez 3 i dodajesz 1 i powtarzasz. Czy zawsze trafisz do jedynki? Komputery lecą w kosmos z testami i nic.
1: I tu się różnimy. Ty ufasz, że krzem wyleczy wszystko. A ja pamiętam, jak kalkulatory wciągały uczniów w czarną dziurę bezmyślności. Matematyka to nie tylko wynik, to też rozumienie, skąd ten wynik w ogóle się bierze.
2: Spoko, boomerze, ale dziś mamy asystentów dowodów. Lin Izabela Koziol, zwana pieszczotliwie ludzkim recenzentem, już nie wystarczy. Teraz masz formalne dowody, linijka po linijce. A sztuczna inteligencja pomaga proponować lematuły. Taki AlphaDev ogarnął szybsze sortowanie. To nie kalkulator, to współautor.
1: Z innej beczki nawiera Stoksa istnienie i gładkość. Przepływy płynu bez dziur i nieskończonych wirów. Na syntezatorze analogowym turbulencja brzmi jak niedostrojony filtr. Piękne i wkurzające jednocześnie. A nagroda za dowód czeka cierpliwie jak winyl na płuce.
2: Albo luzik Young Mills, przerwa masowa, pole kwantowe, które powinno mieć minimalną energię większą niż zero. Czyli czemu cząstki mają masę w takim ujęciu? To jest boss nad bossami. I znowu, może pomóc symfonia symetrii plus komputery.
1: Weźmy bliżej Ziemi bliźniacze liczby pierwsze. Czy jest ich nieskończenie wiele? Para po parze różnią się o dwa. Mamy ładny postęp, ale dowodu pełnego brak. To jest to uczucie, gdy igła gramofonu zawiesza się o milimetr od refrenu.
2: I tu wjeżdża kooperacja Polimat. Mat ma open source. Ludzie ze świata składają cegiełki i nagle granice pękają. Dla mnie to jak mody do gier, tylko zamiast skina masz lemat, który pcha front do przodu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: To wszystko brzmi pięknie, ale pamiętaj, humor tkwi w prostocie. Goldbach, Czolac, bliźniaki, jednozdaniowe hasła, które potrafią trzymać w nocy przy biurku lepiej niż espresso. A ja espresso szanuję jak mało co. Dobrze w kot.
2: A ja mówię, że przyszłość to symbioza. Człowiek wymyśla koncepcję. Maszyna przeczesuje kosmos przypadków. Asystent formalny pilnuje, by żadna dziura nie przeszła. I w końcu klik. Dowód jak klocki magnetyczne. Wszystko się styka. Bez taśmy klejącej.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, podzielcie się swoją ulubioną zagadką matematyki albo swoją teorią, czemu kolac działa. Ale bez spisków, proszę. Dzwońcie numer 732-108-508. A jak ktoś się wstydzi, to piszcie przez radio@synteza.pl.
2: I koniecznie sub na YouTubie, wpiszcie Radio Synteza, klikacie dzwoneczek i mamy układ. Dosyłamy Wam świeże odcinki, a Wy nie przegapicie, gdy Igor znów będzie wzdychał do suwaka logarytmicznego. Dzwońcie teraz, bo Igor odpala tryb energooszczędny.
1: Zanim zadzwonicie, dopowiem jedną rzecz. Matematyka to też smak. Metoda redukcja do absurdu. Kontrprzykład. Elegancki trik. Nie chodzi tylko o to, żeby policzyć szybciej, tylko żeby zrozumieć głębiej. Krzem nie zastąpi tej iskry, ale może ją podkręcić.
2: A ja dorzucę, że sztuczna inteligencja już pomaga formułować hipotezy. Były jointy naukowców i algorytmów, które wskazały nowe wzory w topologii węzłów i w reprezentacjach. I to nie zgadywanka, tylko sensowna mapa, po której ludzie idą dalej.
1: Dobra, kompromis. Niech maszyny szukają igieł w stogu siana. My powiemy, po co ta igła, komu i czemu właśnie taka. A na koniec sprawdzimy, czy nie kłuje w złym miejscu. I razem będzie dobrze. W kot.
2: Podpisuję to kursorem i piórem. A teraz krótki dżingiel Radia Synteza. Po przerwie wrzucę małą łamigłówkę do rozwiązania w głowie. Zero kalkulatorów. Igor będzie patrzył. Czy oszukujecie? Sub na YouTubie Radio Synteza i numer 7321-085-08 czeka.
1: Zostańcie z nami, słuchajcie to Radio Synteza, A jak komuś mało zagadek, to na stronie radio-synteza.pl dorzucimy listę klasyków i parę linków do sympatycznych wstępów bez bólu głowy. No to jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: krótkie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat dzisiejszej audycji to nierozwiązane zagadki fizyki, czyli wszystko to, co wszechświat robi po swojemu, a my stoimy z notatnikiem i drapiemy się po głowie.
2: Albo jak ja to mówię, bugi w Matryksie. Definicja, w skrócie. Tajemnice, które jeszcze nie mają patcha ani aktualizacji. I to jest sztos, bo to znaczy, że jest co odkrywać.
1: Dla równowagi anegdota z życia. Kiedyś w studiu miałem stary oscyloskop i lampowy generator dźwięku. Odpaliłem prostą falę, a na ekranie zamiast grzecznej sinusoidy pojawił się taniec chaosu, bo kabel masy złapał szum z wentylatora i turbulencja zrobiła resztę. No i niby mamy równania płynów, ale przewidzieć, kiedy dymek z papierosa przejdzie w wiry, to dalej czarna magia.
2: A ja kontruję świeżynką z przyszłości. Teleportacja stanów kwantowych i splątanie. W laboratoriach potrafimy przepisać stan fotonu z punktu A do punktu B bez przesyłania nośnika. I to brzmi jak scenariusz do filmu science fiction, ale to real. A jak dorzucisz komputery kwantowe, to robi się masakra dla klasycznych algorytmów.
1: Spokojnie, młody. Piękne słowa, ale popatrzmy na ciemną materię. Nazwaliśmy coś, co grawitacyjnie przyciąga, a nie świeci. I tyle. Trzy słowa i wielka niewiadoma. To trochę jak zamiatać kurz pod dywan, bo go nie widać, więc go nie ma.
2: Nie. Dziś mamy soczewkowanie grawitacyjne, mapy rozkładu halo wokół galaktyk i detektory, co polują na słabe sygnały w podziemnych laboratoriach. Do tego fale grawitacyjne potwierdziły, że umiemy słyszeć kosmos, a teleskop Webba pokazuje szczegóły, których nie śniło się boomerom.
1: Mów mi boomer, a wylądujesz na reklamach proszku do prania. Wróćmy do sedna. Problem pomiaru w mechanice kwantowej. Kot, który jest i go nie ma jednocześnie, a potem pyk i rzeczywistość wybiera jedną opcję. Ja wiem, interpretacje. Tylko czy my coś mierzymy, czy my to dopiero tworzymy, kiedy patrzymy?
2: Wiem, że ci laguje mózg, jak słyszysz o wieloświatach. Ale mamy dekoherencję, czyli to, jak środowisko niszczy delikatne stany kwantowe, zanim zdążymy je zobaczyć. Nie trzeba wzywać magii. Wystarczą fotony i ciepło, równie bezwitosne, jak twoja krytyka wobec syntezatorów cyfrowych.
1: A strzałka czasu, co w drugą stronę filmu cukier sam się z kawy nie wyłowi. Termodynamika mówi, rośnie nieporządek i koniec dyskusji. Tylko czemu równania w mikroświecie są odwracalne, a my żyjemy w jedną stronę? To jest dla mnie prawdziwa zagadka. I żadna aplikacja do tego nie ma suwaka wstecz.
2: Tu wchodzi informacja cała na biało. Jak kompresujesz dane, to tracisz szczegóły, a wszechświat też kompresuje stan w otoczeniu, bo wszystko wchodzi w interakcję i rozchodzi się jak mem po sieci. Wyobraź sobie trening sztucznej inteligencji. Ona miesza miliardy przykładów i odzyskanie konkretu bywa nierealne. To trochę intuicja do entropii.
1: Skoro o odzyskiwaniu mowa, to czarne dziury, klasyk, paradoks informacji. Wrzucasz w nie płytę z nagraniem mojej młodości i teoretycznie po odparowaniu dziury nie masz jak odtworzyć, co grało. I nie mów mi, że to tylko estetyczny problem, bo fizyka nie lubi, kiedy informacja znika.
2: I tu pojawia się zasada holograficzna, czyli że opis wnętrza może być zakodowany na powierzchni. Jakby cały koncert dało się streścić na plakacie na ścianie. Brzmi jak trik scenarzysty, ale matematyka mówi, że to może działać. A wypromieniowanie Hawkinga niby wygląda losowo, lecz ma szansę nieść subtelny szyfr.
1: Zanim do szyfrów wrócimy, pytanie o masę. Czemu proton waży tyle, ile waży, skoro same kwarki są lekkie, a reszta to energia wiązania i pola gluonowe? No i gdzie ten słynny odstęp masowy w teoriach cechowania? Przydałby się dowód, że to w ogóle matematycznie ma sens.
2: Robimy postępy. Symulacje na siatkach, superkomputery wyciskają z chromodynamiki kwantowej ostatnie soki, a algorytmy uczące się podpowiadają, jak przyspieszyć obliczenia. Serio wierzę, że exascala i sprytne sieci neuronne docisną temat jak prasę do winyli.
1: A potem przychodzi skromny wiatrak w łazience i robi wirowy stand-up. Turbulencja królową chaosu zostaje dalej. I nawet równania Naviera i Stokesa kapryszą z istnieniem gładkich rozwiązań. Ja to czuję, gdy patrzę na dym z papierosa. Najpierw elegancka wstęga, a potem bach i kłęby nie do przewidzenia.
2: Meteorolodzy teraz płaczą w kącie. Ale serio, złożoność bywa piękna. Kocham burzę, bo to jest natura w trybie turbo. I tak, wiem, że mam czytać pogodę, ale dziś mamy pogodę na rozkminę. Więc dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508. I nie dzwońcie z tekstem, że wszystko to spisek chmurotwórców. Proszę, bo wyłączę.
1: Drodzy Państwo, a propos wyłączania, włączcie subskrypcję na naszym kanale YouTube pod nazwą Radiosynteza. Bo jak słyszę ten dzwoneczek, to od razu kawa smakuje lepiej. W sieci znajdziecie nas też pod adresem radio-synteza.pl. A teraz dżingiel wjeżdża. Lepiej niż modulacja pierścieniowa.
2: Tak jest, sub i łapka, bo inaczej Igor zacznie grać kołysanki z kasety. Przypominam numer telefonu jeszcze raz. 732-108508. Napiszcie albo dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja chcę wasze teorie. Byle nie polityczne. Polityka to bloatware systemu. I my to odinstalowaliśmy.
1: Wracamy do kosmosu. Inflacja kosmologiczna. Szybkie nadmuchanie wszechświata. Jak kompresor na stacji. I fajnie, bo tłumaczy jednorodność tła mikrofalowego. Pytanie tylko, co start? Co uruchomiło pompkę? I czy ta pompka nie jest tylko kolejną nazwą na niewiedzę?
2: A ja marzę o teorii grawitacji kwantowej, co to wszystko zepnie w całość. Może struny, może pętle, może coś, co wymyśli dzieciak słuchający nas teraz i bawiący się drukarką trójwymiarową. Dodaj do tego kolejne generacje detektorów fal grawitacyjnych i zegary atomowe, tak czułe, że wykryją różnicę wysokości pół stopnia schodów i będziemy mieli nowe okna na rzeczywistość.
1: Brzmi jak plan, tylko pamiętaj, że piękno instrumentu też jest ważne. Ja lubię, jak gałka ma opór, a skala szumi delikatnie. I tu mamy kompromis. Technologia pcha do przodu, ale pokora wobec niewiadomych trzyma nas w ryzach. to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Wiesz, o co chodzi? Jasne. Prymityw i precyzja razem.
2: Czyli klasyczne nie dogadamy się, ale dobrze nam się gada. I to jest dobrze w kod, bo zagadki fizyki są po to, żeby je żuć jak pizzę z dodatkowym serem. A teraz wrzucamy krótki dżingiel. Zostawcie suba na YouTube Radio Synteza i pamiętajcie, numer do studia 732 10 8508. Słyszymy się za moment.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: I kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, zdrowie psychiczne to jak strojenie analoga. Jak oscylator pływa, to cała piosenka siada. To nie moda, to fundament, żeby działać, myśleć, spać i nie warczeć na ludzi w kolejce po kawę.
2: Totalnie, szanowni, to system operacyjny głowy i serca. Jak jest lag, to wszystko klatkuje. I chill w tym, że da się to optymalizować technologią, ale też nawykami. A my wam dziś damy tipy bez zadęcia i bez moralizatorstwa.
1: Anegdota z czasów taśm magnetofonowych. Noc w studiu, lata 80. Taśma się rozciąga, a ja się gotuję. Zamiast rzucić magnetofonem, wyszedłem na krótki spacer. Bez telefonu, wiadomo. Wróciłem, zrobiłem porządną kawę i nagle głowa zaskoczyła. Spokój wygrał.
2: Kontruję futurystycznie. Wyobraź sobie hełm z biofeedbackiem. Mierzysz fale mózgowe, aplikacja daje delikatny dźwięk i uczysz się wracać z chaosu do alfa. Sztos i jeszcze prowadzone medytacje. W RW las o wschodzie słońca bez komarów.
1: Tylko że ten cały błysk potrafi wkręcić w powiadomienia i 4 godziny znikają w czarnej dziurze. Słuchajcie, proste narzędzie, tryb samolotowy, kalendarz papierowy i oddech. 4x4x4. Wdech, pauza, wydech, pauza. I świat zwania.
2: Tak, i tu wjeżdża zegarek, co wibruje w rytmie box breathing. Subtelne takty na nadgarstku, bez świecących ekranów. A jak pogoda dziś, bez szału, to i tak można odetchnąć przy oknie. Burza byłaby lepsza. Burzę kocham.
1: Granice w pracy, drodzy Państwo. Nie jesteście hotline na każde pingnięcie. Ustalacie okna dostępności i tyle. Kiedyś było prościej, bo telefon wisiał na ścianie, a człowiek miał ciszę. Teraz trzeba tę ciszę zaplanować świadomie.
2: I technologia tu pomaga. Asystent ustawia bloki głębokiej pracy, blokuje rozpraszacze i puszcza wam w tle różowy szum dla mózgu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A jak ktoś pisze, po nocy wraca, autoodpowiedź jutro.
1: Ruch bez przesady, bez modnych cudów, zwykły spacer, bez podcastu. Raz na dzień, żeby usłyszeć własne myśli. Kręgosłup dziękuję, głowa dziękuję. I wtedy nawet taśma się nie rozciąga, bo cierpliwość rośnie.
2: A jak lubicie gadżety, to kroki można zrywalizować. Małe cele, małe nagrody, zero presji. RW może zabrać was na spokojną plażę. Kiedy pada, to nie dla każdego, jasne? Ale dla części to realny wentyl.
1: Ha! Kawa i jedzenie. Temat bliski memu sercu. Jedna dobra kawa to sztuka, ale 6 to proszenie się o nerwy. Pijcie wodę, zjedzcie porządny obiad. Coś ciepłego, coś prawdziwego. Głodny i odwodniony człowiek to radio z trzaskami.
2: Sen to król. Sen to jak update systemu, bez którego aplikacje wariują. godzinka przed snem, bez ekranów, tryb nocny, przyciemnione światło i stała pora w tygodniu i w weekend, bo inaczej jetlag. Bez samolotu masakra dla kory przedczołowej.
1: Relacje analogowe. Słuchajcie, zadzwońcie do starego kumpla, idźcie na dżem, na planszówki albo po prostu na herbatę. Najlepszy detoks to śmiech we dwoje albo we troje. Wspólna muzyka robi porządek w mózgu. Lepiej niż 1000 poradników.
2: I są też świetne społeczności online. Warto jednak mieć radar. Toksyczność wylatuje do kosza. Mute block i algorytm uczy się, że karmicie mózg dobrym paliwem. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc filtrujcie z kim i kiedy.
1: Notatnik papierowy, tak zwyczajny. Rano trzy strony. Strumienia świadomości bez ocen. To jak odkurzanie głowy. Piszesz, wyrzucasz i robi się miejsce na sens i na muzykę. Bo cisza nie robi się sama. Trzeba ją wypracować.
2: Dla cyfrowych wojowników jest dziennik z szyfrowaniem prompty wdzięczności. Trzy małe rzeczy dziennie i robi się światło w tunelu. Plus przypomnienia, żeby pić wodę. Prostota wygrywa. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. To żart, ale działa jak reset.
1: I dawkujcie bodźce, zwłaszcza newsy. Jeśli coś was odpala, to odsubskrybujcie i po sprawie. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Skup się na tym, na co masz wpływ. Od oddechu po porządek na biurku. Proste i działa.
2: A my mamy wpływ na to, by wam przypomnieć, subskrybujcie nasz YouTube. Wpiszcie Radio Synteza, kliknijcie dzwoneczek, dobrze, w kod, i dzwońcie do nas już teraz. Numer to 732-10-8508. Opowieści mile widziane. Nuda wylatuje.
1: Jeśli robi się naprawdę ciężko, pogadaj z kimś zaufanym, bliskim albo specjalistą. To normalne i rozsądne. A my jesteśmy od towarzystwa przy kawie i dźwiękach. Jesteśmy Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. Zapiszcie sobie.
2: A teraz szybkie marudzenie pogodowe, bo to mój fetysz. Niebo bez dramaturgii. Zero piorunów, czyli zero fajerwerków. Ale spoko. Możemy zrobić burzę mózgów na antenie. Wy też zróbcie. Mini reset, wdech, wydech i już mniej laguje.
1: Widzisz, Piotr, ty byś wszystko mierzył i programował. Ja zaufam spacerowi i kartce papieru. Nie dogadamy się do końca, ale to dobrze. Dwie ścieżki, a cel ten sam. Spokojniejsza głowa i serce, które trzyma tempo jak solidny perkusista.
2: Deal hybryda wygrywa. Analog do duszy, cyfra do organizacji. Kto co lubi. A po naszej przerwie dżingle Radio Synteza i trochę dźwięków dla nerwów. Sub i telefon, pamiętajcie. 732-10-8508. Nie jestem leniwy, jestem energooszczędny. W trybie czuwania, więc odbiorę.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Chess, Zodiac, Ra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza, popołudniowy blok newsy i pogoda. Ja jestem Igor Gaduła, a obok mnie wierci się Piotr Fonia, więc no to jedziemy. I pamiętajcie, telefon do studia to 732-108-508. Nasza strona to radio-synteza.pl, a na YouTubie znajdziecie nas jako Radio Synteza, bo subskrypcja robi robotę. Kiedy algorytmy grają w klasy...
2: Pogoda wjeżdża na antenę i już narzekam, bo w Warszawie około 18 stopni i taki sobie deszcz w okolicach 4,5 mm oraz wiatr jakieś 8 km na godzinę, czyli wilgotno i mech, bez grzmotu. W Katowicach 21 stopni i kapie już na serio, bo opadów mniej więcej 12,5 mm, a wiatr 3 km na godzinę, więc czapka nie odleci. I w Łodzi blisko 19 stopni z delikatnym deszczykiem około 2 mm oraz wiatrem 9 km na godzinę. A Bydgoszcz dziś ma laga w bazie danych. I tyle w temacie.
1: Czuję to w krzyżu, bo barometr stoi koślawo i strzyka mi w kolanie. Ale żyjemy. I przechodzimy do mięsa, czyli newsów, drodzy Państwo. Grand Theft Auto 6 tanieje ciutkę w pudełku na PS5, bo na hiszpańskim Amazonie schodzi za mniej więcej 300 zł, a na serię X i S w okolicach 330. I nadal mówimy o pudełku bez płyty, tylko kodzie z darmową dostawą. Choć w oficjalnych sklepach cena standardu to 349 zł i wciąż blisko 80 dolarów zamiast złowrogiej setki.
2: Dobrze, w kod, bo poniżej 300 brzmi jak miły cheat. I ja biorę cyfrowo bez żalu, boomerze, bo płyta to dla mnie szafka na kurz, a preload robi robotę, kiedy serwery dostają czkawki.
1: Pudełko bez płyty to jak radio bez gałki. I wiem, że wygoda wygrywa, ale kupować warto z głową, bo Allegro też ma oferty Avansu i MediaMarktu w podobnych widełkach. A na no-name sprzedawców patrzcie jak na grę na hardzie. I pamiętajcie, że premiera ma być 19 listopada, więc czasu do odsiania ryzyka jest sporo.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem, bo bierzesz zweryfikowany sklep, klikasz i grasz. A dysk wewnętrzny ogarniasz sensowną polityką instalacji i tyle. Oraz proszę, nie śmiej się, Igor, z polityki dyskowej, bo to nie ta polityka.
1: Dobrze, więc GTA mamy odhaczone, a teraz smaczek z nauki, bo zespół z City University of Hong Kong opisał w Nature, jak recyklingować spinowo-trypletowe ekscytony w organicznej fotowoltaice i wycisnął sprawność około 20,5%. A potem w labie przeskoczył ciut nad 21. I to już brzmi jak poważna melodia.
2: Sztos, bo to znaczy, że pułapka staje się paliwem, a folia słoneczna może iść na plecaki, okna, rolety, namioty i drony. I nie musi bić krzemu w jego lidze, tylko grać tam, gdzie waga, elastyczność i integracja rządzą.
1: brzmi pięknie, ale ja pytam o żywotność, o słońce w listopadzie i o to, jak to zniesie lata zwijania. Bo lubię rzeczy, które przeżyją dwie przeprowadzki, jak solidny krzem, i dopiero wtedy otwieram portfel.
2: Jasne, degradacja to bos końcowy, ale inżynierowie optymalizują warstwy ochronne i architektury, więc spodziewam się pilotów na fasadach i w elektronice ubieralnej, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok innowacji.
1: Podsumowując, macie tańsze wejście w wielkie miasto z GTA i małe, elastyczne słońce na horyzoncie. Więc dawajcie znać, co was kręci pod numerem 7321085 08 i pamiętajcie o stronie radio-synteza.pl, bo tam gramy dłużej niż reklamy.
2: Suba na YouTubie zostawcie pod hasłem Radio Synteza, bo wtedy algorytm nie robi nam fochów, i dzwońcie, bo Igor zacznie drzemać. A teraz po krótkim dżinglu wpadnie retrofuturystyczna syntezatorowa petarda, więc zapinamy pasy i lecimy w neon.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z Muzeum Marzeń, matematyka. 7 problemów milenijnych Instytutu Kleja. Każdy warty 1 milion dolarów. Brzmi jak skarb w sejfie bez klamki. Drodzy Państwo, to zagadki, które trzymają naukę na nogach od dekad.
2: No to jedziemy. P kontra NP. Hipoteza Riemanna. Navier minus Stokes o istnieniu i gładkości. Hodge, Birch i Swinnerton minus Dyer. Young i Mills z luką masową. I zagadka, która już padła, czyli hipoteza Poincarego. 7 bosów końcowych. Sztos.
1: Definicja prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. To sprawy, o których każdy słyszał, a nikt nie widział rozwiązania. No prawie. Poincaré poszedł do piachu, bo pewien skromny gość udowodnił ją po cichu i odmówił nagrody. Stare czasy. Honor, duma i dużo kredy.
2: A ja dorzucę klimat sci-fi. Wyobraź sobie, że duży model językowy plus asystent dowodów typu Lean rozkłada te zagadki na takty. Klikasz, silnik sprawdza formalnie i bach, dowód bez dziur. To się dzieje. Już teraz matematyka ma kompilatory.
1: Spokojnie, młody. Kompilator nie wymyśli olśnienia. Poincaré nie padła od ciężkich obliczeń, tylko od pomysłu, który pachniał elegancją. Pamiętam, jak w studiu patrzyłem na oscyloskop i myślałem o kształtach w 3 wymiarach. To jest intuicja, nie checkbox.
2: Intuicja jest super, ale wiesz, co jest lepsze? Intuicja plus brute force, bez potu. Weź hipotezę Riemanna. Mówisz o zerach funkcji w płaszczyźnie, modele chaosu kwantowego, teorie macierzy losowych. Kompy tną to jak pizza na cienkim cieście.
1: Riemann to rytm liczb pierwszych. Brzmi jak sekwencer w starym analogu. Wszystko zależy, czy te zera stoją grzecznie na jednej prostej. Gdyby tak było, otwierasz lepsze szacunki rozkładu liczb pierwszych. Świat siedzi i nasłuchuje, czy metronom nie fałszuje.
2: I tu wchodzi kosmos. Jeśli ta prosta prawda się trzyma, to kryptografia ma przewidywalne marginesy. Ale spokojnie, nawet gdyby ktoś znalazł dowód jutro, to algorytmy by nie padły od razu. Da się je łatać. Mamy dowody zerowej wiedzy i postkwantowe cuda.
1: Dym z papierosa uczy pokory. Navier minus Stokes. Czy rozwiązania płynu w 3 wymiarach są gładkie i czy zawsze istnieją? Turbulencja robi co chce. Jak miks na taśmie, który nagle żyje własnym życiem. To jest problem praktyczny. Od skrzydeł po rury.
2: Masakra i piękno w jednym. Ja bym to dał sztucznej inteligencji. Symulatory danych, modele symboliczne, szukanie kontrprzykładów albo niezmienników. Burze kocham, bo ładują energią. Gdybyśmy rozumieli turbulencję ciut lepiej, prognozy byłyby level wyżej.
1: Hodge, to już jazz. Pytasz, czy każda klasa współhomologii jest algebraiczna na gładkiej rozmaitości zespolonej. Brzmi jak ktoś stroi syntezator na ultradźwięki. Ale to język, który porządkuje kształty w wyższych wymiarach. Elegancja dla cierpliwych.
2: I tu mój motyw warp. Geometria, która mówi, z czego jest zrobiona przestrzeń, brzmi jak instrukcja do napędu skokowego. Ale serio, algorytmy topologiczne już filtrują dane medyczne i obrazy. Hodge daje słownik Translate dla krzywizn i dziur.
1: P kontra NP. Czy to, co da się szybko sprawdzić, da się też szybko znaleźć? Gdyby tak było, to świat układa kostkę Rubika z zawiązanymi oczami. Ale czuja mówi nie. Zbyt wiele zadań wygląda na uparte. Jak magnetofon, który wciąga taśmy bez litości.
2: A ja mówię, że to może paść. Może nie równy znak, tylko dowód, że nie. Teoria złożoności dojrzewa. Heurystyki działają. Metody losowe, meta uczenie. Jeśli dostaniemy twarde granice, trochę bólu w kryptografii, ale dostaniemy też mapę, gdzie warto kopać złoto.
1: Young i Mills, luka masowa. Teoria pola mówi, że skala energii tworzy przerwę. Fizycy to czują. Matematycy chcą żelaznego dowodu. I dobrze, bo intuicja z laboratoriów to jedno, a aksjomaty to drugie. Znowu, elegancja kontra hałas pomiaru.
2: I znowu wchodzą kompy. Symulacje kratowe robią robotę. Ale formalny dowód to inna liga. Tutaj asystenci dowodów już błyszczą. Pamiętasz eksperyment ciekłych tensorów? Automaty pogoniły detale i wykryły pułapki. To jest przyszłość. Dobrze, w kod.
1: Birch i Swinnerton minus Dyer. Eliptyczne krzywe. Liczby racjonalne na krzywej, a zeta lokalna mówi, ile ich jest. Kiedy słyszę eliptyczne, myślę klucze szyfrowe i podpisy. Tu każdy bit czuje oddech teorii liczb. To nie jest akademicka łamigłówka.
2: Tak jest. Blockchain i kryptografia płaczą i dziękują jednocześnie. Tu AI też dorzuca cegłę. Przeszukiwanie rodzin krzywych, zgadywanie wzorów, a potem matematycy wchodzą z młotkiem dowodu. Synergia. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Drodzy Państwo, zanim damy się porwać dalej, przypomnę, to radiosynteza. Nasza www to radio-synteza.pl. Subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radiosynteza. A jak chcecie wbić na antenę, dzwońcie. Numer to 732108508.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Powiedzcie, który problem padnie pierwszy. Ja obstawiam Navier minus Stokes albo P kontra NP w wersji nierówne. I tak. Zostawcie suba i dzwoneczek na YouTube Radio Synteza. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
1: A ja postawię na Birch i spółkę. Cichy faworyt. Teoria liczb lubi nagłe przejścia. A jak już padnie, to z hukiem i elegancją. Po krótkim dżinglu wracamy z waszymi typami i jednym analogowym kawałkiem, który mruga do Riemanna. Słuchajcie uważnie.
2: Podsumujmy. Ty mówisz intuicja i elegancja. Ja mówię moc obliczeń i formalizacja. I w sumie mamy kompromis. Najpierw błysk w głowie, potem kompilator prawdy. Nie dogadamy się, kto pierwszy. ale dogadamy się jak. Dobrze w kod, zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Dziś porady domowe w łazience. Proste sztuczki, które ratują nerwy, czas i portfel. Żadnych cudów na kiju, tylko sprawdzone patenty. Radiosynteza włącza tryb serwisowy i trochę retro.
2: Łazienkowe lifehacki to mój kącik radości. Od antypary na lustrze po sprytne odtykanie syfonu. I nie martw się, Igor, nie będę robił unboxingu szczotki do toalety. Chociaż kusi boomer.
1: Definicja jest prosta. Hack to czynność, która ułatwia codzienność i nie psuje sprzętu. Kiedyś w studiu nagraniowym u nas prysznice ledwo zipały, więc słuchawkę prysznicową moczyłem w occie w słoiku przez noc. Rano kamień znikał.
2: A ja dorzucę wersję 2.0. Słuchawka prysznicowa ze wskaźnikiem przepływu i lampką LED, która zmienia kolor, gdy leci za dużo wody. Apka mówi, że bierzesz prysznic. Marudny, bo za długo. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Technologia technologią, a ja wolę klepsydrę prysznicową. Stawiasz na półce, sypie się piasek i kiedy się skończy, to kończysz. Do szkła kabiny obowiązkowo gumowy ściągacz wody. Po każdej kąpieli minuta roboty i zero zacieków.
2: Wejdę ci w słowo, Igor. Zaparowane lustro to moja nemezis. Smarujesz cienko pianką do golenia, wycierasz do sucha i koniec z mgłą na kilka dni. Suszarką nie grzej szkła, bo to proszenie się o pęknięcie.
1: Albo stara szkoła. Mydło w kostce, rozsmarowane cieniutko na lustrze i polerka miękką szmatką. I działająca wentylacja. Otwórz okno, jeśli masz. Zostaw uchylone drzwi po prysznicu. Pleśń nie lubi świeżego powietrza.
2: Wentylatory z czujnikiem wilgotności robią robotę. Sam ustawia się czas wyciągu i zaczyna działać, gdy para rośnie. Dodajesz filtr przeciwkurzowi i statystyki w aplikacji. Wykresiki są piękniejsze niż wschód słońca nad pustynią.
1: Zanim polecimy dalej, ważne bezpieczeństwo. Nigdy nie mieszajcie octu z wybielaczem. To nie jest chemia dla domu. To jest przepis na kłopoty. Na fugi z punktami pleśni polecam nadtlenek wodoru 3% i starą szczoteczkę.
2: Do odtykania zlewu uwielbiam duet soda i ocet. Najpierw soda, potem ocet, czkawka piany i korek. Po chwili zalewasz gorącą wodą. To nie magia, tylko reakcja, która pomaga ruszyć brud i włosy. Pamiętaj, nie łącz z wybielaczem.
1: Włosy w odpływie łapie sitkiem metalowym. Tanie i genialne. Jak się zapcha, wyciągam rękawiczki i druciany haczyk, który sam wyginam. Bez gadżetów, bez abonamentu, bez aktualizacji. Czasem trzeba ręką, a nie apką.
2: A ja robię haczek na drukarce 3D z elastycznego filamentu. Wsuwa się gładko, łapie brud z syfonu i wychodzi jak bohater z filmu akcji. Dobrze w kot. Przy okazji myję syfon, bo syfon lubi uwagę.
1: Zapachy. Zamiast wtyczkowych cudów stawiam na watkę z kilkoma kroplami naturalnego olejku. Na górnej półce z dala od dzieci i zwierzaków. Lekki aromat, który nie dusi. a kostka mydła w szafce robi porządek z stęchlizną.
2: Lifehack z papierem toaletowym. Kropelka olejku eterycznego na tekturową rolkę i cała rolka pachnie. Tylko ostrożnie z ilością, bo potem jest jak w perfumerii na promocji. Masakra dla nosa.
1: Ręczniki, które przestały chłonąć. Do prania łyżka sody, a do płukania ocet zamiast płynu. Włókna oddychają i znowu piją wodę, jak spragniony kaktus. Przypominam, nie łączymy tego z wybielaczem i nie lejemy wszystkiego naraz.
2: Organizacja miejsca. Haczyki samoprzylepne na suszarkę i prosty pasek na rzep do okiełznania kabla. Moje ulubione to magnetyczne kubki na szczoteczki. Wieszam pionowo i blat suchy. Jest porządek, a ja jestem energooszczędny w trybie czuwania.
1: Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie używamy urządzeń elektrycznych mokrymi dłońmi. Mata antypoślizgowa. To nie wstyd, to rozsądek. Dobrze mieć w instalacji wyłącznik różnicowo-prądowy, który odetnie prąd, gdy coś pójdzie nie tak. Tu nie ma dyskusji.
2: Gadżety dla wygody. Szczotka do fug z wibracją mikro i wbudowanym zbiornikiem na środek czyszczący. Do kabiny skrobak z przyssawką i elastycznym ostrzem. I LED-owe podświetlenie nocne przy podłodze, żeby nie wpaść na pralkę. A teraz szybka pogoda, bo mnie nosi. Parno jak w serwerowni bez klimy i pewnie będzie kapać z nieba. Jeśli trafi się burza, to ja wychodzę na balkon i klaszczę. Burze to mój ulubiony tryb atmosfery.
1: Słuchajcie, macie swoje łazienkowe triki? Dzwońcie. Telefon do studia to 732 108 508. Piszcie też na radio@synteza.pl. Chętnie poczytam i powybieram najlepsze.
2: Wejdę ci w słowo, Igor. Subskrybujcie nas na YouTubie, wpiszcie Radio Synteza i kliknijcie dzwoneczek. Dajcie komentarz z waszym lifehackiem. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc róbmy niezły tłok.
1: Po krótkim dżinglu puścimy trochę syntezatorów z duchem lat 80., a w następnej wejściówce wracamy z kolejną porcją prostych patentów bez zadęcia. Radio Synteza trzyma poziom i suchość kabiny. Zostajecie z nami.
2: I tak się nie dogadamy. Ty analog, ja smart. Ale w jednym jesteśmy zgodni. Ma być czysto, szybciej i taniej. Dzwońcie jeszcze raz pod numer 732 108 508. Dobrze w kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat jest prosty w teorii i wredny w praktyce. Uczenie przez wzmacnianie to taki sposób szkolenia maszyn, gdzie agent robi akcję w środowisku i dostaje nagrodę albo karę. Uczy się jak pies, co siada za smakołyk, tylko że pies jest milszy.
2: Słuchajcie, to jest sztos. Agent ma politykę, czyli swój styl działania. Zbiera punkty szczęścia za dobre ruchy i minimalizuje wtopy. To jak granie w starą grę arcade na czuja, aż nagle ogarniesz, gdzie są bonusy i combo.
1: Anegdota z życia. W 80-tych latach mieliśmy automat do pinbola w klubie muzyków. Człowiek szybko łapał, że nie warto klepać losowo, tylko celować w rampy, które dają większą premię. To była moja analogowa szkoła wzmacniania. Zanim ktoś to nazwał mądrze.
2: Ja ci to zaraz podkręcę. Sci-fi style. Wyobraź sobie robota, który uczy się chwytania filiżanki. Sam po setkach prób, bez instrukcji, wyłącznie z informacją, że filiżanka w całości to plus, a rozbita to minus. W realu to działa, w symulatorach i w prawdziwych ramionach robotycznych.
1: No pięknie. Tylko że jak dasz robotowi złą nagrodę, to zacznie kombinować, jak urzędnik na urlopie. Agent robi to, co licznik mu płaci, a nie to, co miałeś na myśli. To cała pułapka z tym wzmacnianiem.
2: Dlatego wymyślono kształtowanie nagrody i sygnały pośrednie. Jak w grach poziomych. Dostajesz małe punkty za progres i wielkie za meta. Są też metody bezpośrednie, jak policy gradient oraz takie, które uczą wartości stanów, jak Q-learning, a nawet hybrydy ze światami modelowanymi.
1: Powiedz to jeszcze raz wolniej. Dla normalnych ludzi Q to jest litera, a nie przepis na szczęście. Drodzy Państwo, sedno jest takie, że maszyna wybiera między szukaniem nowości, a korzystaniem z tego, co już działa. To wieczne dylematy życia i kawy.
2: Eksploracja kontra eksploatacja. Dokładnie jak idziesz do knajpy, czy bierzesz sprawdzoną margaritę, czy testujesz dziwne kimchi z ananasem. Agent robi to samo, tylko w matrycach stanów i akcji. I robi to milion razy szybciej w symulacji.
1: Powiedział kolega, co wierzy, że symulator życia rozwiąże rzeczywistość. Ja wolę coś, co działa na biurku. Wzmacnianie jest fajne, lecz bywa kapryśne. Wystarczy rzadki sygnał nagrody i agent błąka się, jak ja, po sklepie z kablami bez listy.
2: Masz rację, że jest ciężko, gdy nagroda rzadko wpada. Dlatego używa się przewodników, jak heurystyki uczenia wstępnego, pamięci doświadczeń i przewidywania przyszłych nagród. To pomaga agentowi złożyć historię, która ma sens.
1: Tylko pamiętaj, chłopcze, że kiedyś było lepiej. Mieliśmy regulację gałką i było wiadomo, co się dzieje. A tu agent uczy się w czarnej skrzynce. Człowiek patrzy na wykres i udaje, że rozumie.
2: Ej, boomerski vibe alert. Przecież są narzędzia do interpretacji. Możesz podejrzeć, które stany mają wartość, jak działa polityka. Możesz też używać agentów modelowych, co przewidują krok do przodu i dają się analizować jak partytura syntezatora.
1: Partytura to ja rozumiem w gruncie rzeczy uczenie przez wzmacnianie przypomina strojenie instrumentu. Słuchasz reakcji systemu i kręcisz, aż gra. Nie chodzi o jedną magiczną formułę, tylko o cierpliwość i sensownie ustawioną nagrodę.
2: I o dobre środowisko. Atari zrobiło kiedyś furorę, bo agenty uczyły się grać w stare tytuły, a potem przyszły mistrzostwa w planszówkach i całe badania nad robotyką magazynową. Słuchajcie, to jest motor, który optymalizuje decyzje krok po kroku.
1: Zaraz. Bezpieczeństwo. Jak agent nauczy się drogi na skróty, to zrobi chaos. Przykład z życia. Dajesz dziecku kieszonkowe za porządek w pokoju i nagle wszystko jest upchnięte pod łóżko. Nagroda osiągnięta, efekt fatalny.
2: Dlatego projektujemy lepsze cele i testy w sandboxach. Dodajemy kary za skróty, które psują cel końcowy. Można też dać ograniczenia, żeby agent trzymał się granic, jak w autach rajdowych z klatką bezpieczeństwa.
1: Drodzy Państwo, kończąc wątek teoretyczny, definicja jest taka. Agent podejmuje decyzję, obserwuje świat, dostaje sygnał i poprawia zachowanie, by maksymalizować zysk długoterminowy. Cała reszta to rzemiosło i doświadczenie.
2: A praktycznie możecie to zobaczyć na naszym YouTubie. Wpiszcie Radio Synteza. Dam tam dzisiaj linki do demo, gdzie agent uczy się sterować wózkiem odwróconym i biegać w symulatorze. Subskrybujcie, bo inaczej Igor mi wyłączy internet.
1: Subskrybujcie rzeczywiście, bo Piotr wtedy mniej marudzi. Radio Synteza ma też stronę radio-synteza.pl. A jak chcecie wpaść na antenę, to dzwońcie numer 732-10-8508. Czekamy.
2: Dzwońcie śmiało. Bo jak nie, to włączę tryb zły policjant i będę egzaminował z eksploracji kontra eksploatacja. A tak serio, zadajcie pytania o wasze projekty robotyczne i gry. Doradzimy, jak ustawić nagrodę bez rozbijania filiżanek.
1: Jeszcze jedna myśl z mojej strony. Reinforcement learning błyszczy, gdy masz sekwencję decyzji i odroczoną nagrodę. Jeśli problem to statyczna klasyfikacja, użyj prostszego narzędzia. Krótsza ścieżka, mniej bólu głowy i mniej kabli.
2: A ja dorzucę trend offline, gdzie agent uczy się z gotowych logów bez ryzykownych eksperymentów. To jak uczenie kierowcy na cudzych błędach. Dobrze w kod, gdy dane są bogate i różnorodne.
1: No i patrz, dogadaliśmy się prawie. Ty wierzysz, że algorytm uratuje świat, ja, że dobra gałka i odsłuch uratują audycję. Kompromis jest taki, używajmy wzmacniania z głową, a muzykę zostawmy sercu.
2: To jeszcze szybki dżingl. A wy klikacie sub na YouTubie Radio Synteza i zapisujecie numer 7321-08508. Jak coś laguje wam projekt, to dzwońcie. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat: jak dobry analog? Prosty i niezbędny. Sen. Jak wpływa na głowę i na resztę gratów, czyli ciało? Bez snu człowiek się rozstraja, jak syntezator po burzy. Brzmi prosto, a jest głębiej.
2: Dokładnie. Sen to soft reset systemu. Mózg odśmieca cache. Ciało robi maintenance. A dziś możemy to mierzyć. Opaski, pierścienie, aplikacje, co liczą oddechy i mikroruchy. Sztos. Tylko trzeba wiedzieć, po co się to robi.
1: Kiedyś było prościej. Noc w studiu. Taśma magnetofonowa. Montaż na brzytwę. Po trzech nocach bez normalnego snu widziałem literki jak świetlne.

0: świetliki. I wiesz co? Jeden długi sen wszystko prostował. Zero gadżetów, tylko ciemność i cisza.
1: No ale w cyberpunku bohaterowie śpią polifazowo. Krótkie drzemki, szybki powrót do gry. W kosmosie hibernacja ratuje paliwo i zdrowie. The Expanse. Star Trek. Fikcja jasne, ale nauka podbiera z tego pomysły i to mi się podoba.
0: Polifazowy brzmi jak tuner do radia w latach 80. W praktyce większość ludzi potrzebuje regularności. Rytm dobowy to nie kaprys, to zegar biologiczny. Światło, ciemność, melatonina. To działa jak analogowy LFO. Powoli i stabilnie.
1: Zgoda, że rytm to podstawa, ale technologia może go wspierać. Lampy, co symulują świt. Filtry niebieskiego światła wieczorem. Aplikacje, co uczą higieny snu. Nawet AI coach snu, co gada lepiej niż trener na siłowni. Bez spiny i krzyku.
0: Albo i gorzej. Telefon w sypialni to jak perkusista w filharmonii. Wywal to. Kup analogowy budzik. Książka z papieru. Zasada jest prosta. Odkładasz ekran na godzinę przed snem, i nagle mózg nie gra ci reklamy w głowie.
1: Jasne. Tylko niektórzy lubią dane. Tętno, zmienność rytmu, fazy snu. To pomaga. Chyba, że zaczynasz się spinać, bo apka mówi, że spałeś źle. I wtedy masz mind lag. Masakra. Dane są spoko, gdy wspierają, a nie straszą.
0: Jest też twórcza strona. Wielu artystów miało olśnienia po dobrym śnie. Sen porządkuje wspomnienia i pozwala wyłapać melodię między szumem. Kiedy mi się uda przespać solidną noc, to miks brzmi, jakby ktoś wreszcie zdjął koc z kolumn.
1: Nauka to potwierdza. W fazie REM mózg konsoliduje pamięć, przetwarza emocje, a podczas głębokiego snu system glimfatyczny czyści mózg z metabolitów. Serio, brzmi jak science fiction, a to real. Sen to twoje automatyczne sprzątanie nocne.
0: Fizycznie też jest robota, reguluje się cukier, naprawiają się mikrouszkodzenia, układ odpornościowy ostrzy noże. Jak śpisz krótko, to hormony apetytu szaleją. Leptyna w dół, grelina w górę. I nagle baton woła cię po imieniu.
1: Sportowcy to wiedzą. We sporcie też. Trening AIM-u jest nic bez snu. Drzemka NASA. Około 20 minut. Potrafi podnieść czujność i performance. Tylko nie za długo, bo zamuli. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Drzemka drzemką, ale próbujcie przesypiać około 7 do 9 godzin. Indywidualnie, bez kozaczenia, że ja to na czterech robię robotę. Robisz. Przez chwilę. Potem stajesz się zombie z kubkiem kawy. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.
1: Dobra, a co z jetlagiem? Są apki, co przesuwają ekspozycję na światło i posiłki. Algorytm układa plan. Światło rano, ciemno wieczorem. Jak teleport do innej strefy, tylko bez portalu. Co dwie głowy to nie jedna. W apce siedzi jeszcze trzecia.
0: Jak już musisz, to pamiętaj o kawie. Dobra kawa to sztuka. ale po południu odłóż. Inaczej noc ci się poszarpuje, jak taśma po złym przewinięciu. I proszę, nie udawaj, że bezkofeinowa to herezja. Ma swoje miejsce.
1: A jak ktoś pyta o suplementy, magnez, glicyna czasem pomagają. Ale halo, nie jesteśmy lekarzami. To radio nie przychodnia. Testuj mądrze, słuchaj ciała. Jak coś nie gra, to konsultacja ze specjalistą i tyle.
0: Sypiania to studio snu. Ciemno, chłodno, cicho. Zero migaczy. Materac, co nie pamięta każdego twojego przewrotu. Prosta rutyna. Ta sama pora. Nawet w weekend. Wiem, boli. Ale rytm robi robotę.
1: I dźwięki tła. Biały szum, różowy, brązowy, co kto lubi. Ja odpalam grzmoty. Burza to mój klimat. Dobrze w kot. A do tego odcinasz powiadomienia. Tryb nie przeszkadzać i już. Telefon nie świeci przykładem, jak latarka bez baterii.
0: Drodzy Państwo, jak macie swoje rytuały snu, dzwońcie. Numer do studia to 732-10-8508. Wejdźcie też na radio-synteza.pl. A teraz krótki dżingiel i wracamy z Waszymi patentami.
1: I pamiętajcie o subie. Na YouTubie szukajcie Radio Synteza. Klik i po sprawie. Komentarz mile widziany. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żart. Wpadajcie i dajcie znać, ile śpicie. Ale liczby wpisujcie słownie. Serio.
0: To co? Kompromis. Analogowa rutyna plus rozsądna technologia. Zero fetyszu cyfr, zero spiny. Śpi jak człowiek, nie jak maszynka do punktów w apce. Sen ma działać, a nie lśnić w statystykach.
1: Brzmi jak pakt o śnie. Ty bez ekranów, ja z lampą, co udaje świt. I każdy zadowolony. A jak nie, to nie dogadamy się. Ale jedno wiemy. Śpijcie lepiej. A teraz wjeżdża dżingiel. Radio Synteza. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat na dziś to nowe technologie, które prawdopodobnie niedługo do nas zawitają. Taka futurystyczna prognoza, bez czarów, bez napinki, co realnie wpadnie nam do kieszeni, a co do śmietnika.
2: I ja już mam banana na twarzy, bo to jest mój klimat. Rzeczy, które jeszcze wczoraj były memem, dziś są betą, a jutro standardem. Okulary z asystentem RAI, offline w telefonie. Robot kuchenny, co sam ogarnia przepisy. Dobrze w kod.
1: Definicja prosta. To, co jest na granicy działającego prototypu i masowej produkcji.

0: nie marzenia o teleportacji. Raczej coś jak pierwszy Walkman, kiedy człowiek wyszedł z magnetofonem na ulicę i nagle muzyka była wszędzie. Pamiętam, jak taśma się wciągała i żułeś się jak spaghetti.
1: A ja dorzucam kontrę z kina. Blade Runner i te całe neonowe miasto. Dziś kawałek tego wchodzi przez okulary z wyświetlaczem w szkłach. Niewielkie, lżejsze niż przeciętne oprawki. Tłumaczą świat w czasie rzeczywistym. Teksty nad głowami rzeczy. No, sci-fi w trybie demo.
0: No pięknie. Tylko pokaż mi baterię, która nie padnie po 2 godzinach. I niech to nie wali w oczy jak latarnia. Ja już mam dość ekranów. Za to wyobrażam sobie spokojne wskazówki. Mapę na rogu szkła. 0 fajerwerków. Narzędzie nie zabawka.
1: Spokojnie, boomerze. Idzie fala lekkich wyświetlaczy na prowadnicach fal. Mikroledy. Energożerność niska. I uwaga, sterowanie spojrzeniem oraz gestem. Bez machania jak wiatrak. Dyskretnie. Wreszcie coś, co wygląda normalnie, a robi robotę.
0: Dobra. Skoro optyka puka do drzwi, to ja pociągnę wątek dźwięku. Syntezatory. Kiedyś miałeś gałki i charakter. Dziś klikasz myszką i niby to samo. A jednak nie to samo. Ale widzę nowy trend. Hybrydy. Prawdziwe filtry i analogowe serducho. A dookoła inteligentny pomocnik, co podpowiada brzmienia.
1: I to jest mój jam. Wyobraź sobie moduł, co sam zapina kable w Euroraku, jak poprosisz. Skanuje, co masz w skrzynce, daje 3 propozycje brzmienia. Klik i silniczki kręcą gałkami, a AI dopilnuje gain stagingu. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: A jak to zacznie mi modulować kawę, to będzie wojna. Ja chcę kolejne narzędzie, a nie dyrygenta. Daj inteligentne presety i szybkie schematy kabli. Resztę zrobię ręką. Bo ja lubię ręką. I proszę o przycisk paniki. 1 klik i wszystko wraca do podstaw.
1: Skoro ręka, to pogadajmy o robotach z prawdziwymi dłońmi. Nie te małe odkurzacze, co zjadają skarpetki, tylko pomocnik do domu. Chwyci naczynia, przeniesie krzesło, rozwałkuje ciasto, poprowadzi kamerę podczas streamu. Cena spadnie, bo produkcja wreszcie skalowalna. Dla mnie to jest next big thing.
0: Zanim wpuścisz mi Terminatora do kuchni, niech przejdzie test schodów i dywanu. I żeby rozumiał, że kot to nie mop. Ale jak nauczy się ubijać mleko i trafić w kolbę bez fusów, to biorę. Bo kawa to jest poważna sprawa. Dobrze w kot.
1: W temacie mózgu radia. Offline'owe modele w telefonach. Montaż audio na żywo. Wyrównywanie głośności. Usuwanie szumu z klimatyzacji. I transkrypcja mówiona jak złoto. Bez chmury. Wiesz, co to znaczy. 0 lagów. 0 nerwów.
0: Jeśli to wytnie moje a zostawi chrypkę, to podpisuję. Bo chrypka musi zostać. Tylko niech to ma duży przycisk start i stop i tryb idiotoodporny. Jak magnetofon. Play, rec, pauza.
1: Druk 3D to też zaraz wejdzie na nowy poziom. Wielomateriałowo i bez zapachu spalonego plastiku. Zrobisz klamkę do drzwi, uszczelkę do ekspresu, płytkę prototypową, a potem buty na wymiar. Ja chcę wydrukowaną pizzę, ale Igor krzyczy, że to profanacja.
0: Pizzę to się zamawia po audycji, ale części zamienne z domowej drukarki. O tak. Kiedyś człowiek w garażu pilnikiem rzeźbił. Dziś rysujesz i pyk. Tylko żeby materiał był trwały i żeby stół się nie chwiał, bo inaczej wszystko pływa jak na falezie.
1: Mała pauza na pogodę, bo muszę pomarudzić. Dziś wieczór parny, niby lato, a ja mam wrażenie, że klimat gra na maks głośności. Jutro będzie gorąco i bez charakteru, chyba że wjedzie burza. Błagam, niech wjedzie burza. Kocham grzmoty.
0: A jak wjedzie, to puścimy ambient na tło i będzie romantycznie. Słuchajcie, dzwonicie do nas i mówicie, czego wam najbardziej brakuje. Numer studia to 7321 085 08. A jak wstydzicie się głosu, to piszcie przez radio@synteza.pl.
1: I koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Szukajcie frazy Radiosynteza. Klik w dzwonek, bo jak nie klikniecie, to Igor zaśnie na antenie i będę sam gadał o kosmitach północy. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
0: Transport. Tu obstawiam, że baterie półprzewodnikowe wreszcie przestaną być obietnicą, a staną się towarem. Lżejsze, bezpieczniejsze, ładowanie krótsze niż piosenka w radio. I dopiero wtedy elektryczny rower przestanie być ciężkim meblem, a stanie się rowerem.
1: Wchodzę w to, dorzucę jeszcze mikrofalowniki w piaście i sprytne odzyskiwanie energii przy hamowaniu. Plus mapowanie trasy pod wiatr i nachylenie. Asystent podpowie, kiedy kręcić, a kiedy dać silnikowi chwilę chwały. Sztos.
0: Z medycznych cudów czekam na zegarki, co sensownie mierzą cukier bez igieł i wreszcie robią to stabilnie. Dla ludzi to zmiana życia, a smart tatuaże, które świecą jak kontrolka, kiedy coś jest nie tak, to też widzę szybciej niż później.
1: I lekkie interfejsy mózg-komputer, ale na zewnątrz. Opaski z czujnikami. Skupiasz się i pauzujesz film. Bez wszczepów. Spokojnie, Igor. Nie będzie chipa w głowie. Na razie to bardziej sterowanie skupieniem niż czytanie myśli. Ale do gier i rehabu to rakieta.
0: Dobrze, z tym mogę żyć. Podsumujmy. Ty chcesz okulary, co gadają z tostem. Ja chcę gałki, co gadają ze mną. Ty witasz roboty, ja witam lepsze baterie i porządny dźwięk. Spotkamy się po środku w kawowym automacie, który nie przegada nas obu. A teraz krótki dżingiel i po nim wjeżdża syntezatorowy klasyk. Radio Synteza. Subskrypcje na YouTube. Kontakt 732 108508. Do usłyszenia za chwilę.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat na dziś brzmi tak. Dlaczego proste rzeczy są takie trudne? Drodzy Państwo, ja to widziałem setki razy w studiu i w życiu. Prostota wygląda jak łatwizna, a kosztuje pot i kawę. Radiosynteza w eterze i lecimy bez zbędnych fajerwerków.
2: Sztos temat. Proste rzeczy są trudne, bo mózg robi skróty i czasem sobie strzela w stopę. Chcemy jednego guzika do wszystkiego, a potem krzyczymy, że czemu on nie czyta w myślach. Brzmi znajomo, Igor.
1: Znam to za dobrze. Kiedyś w magnetowidach ten zegar mrugał wieczna 12. Instrukcja prosta, 3 przyciski. A ludzie i tak dzwonili do mnie, żebym ustawił godzinę. Prosto na papierze, trudniej w palcach i w głowie.
2: A dziś mamy kapcze w stylu zaznacz wszystkie przejścia dla pieszych. Proste brzmi idiotycznie, trudne w praktyce. Raz zaznaczysz 2 krzaki i system mówi spróbuj ponownie. Laguje mi mózg od tej prostoty.
1: Albo winda. Niby jeden cel, parter, tylko że jest 0 i gwiazdka i klucz i nagle robi się quiz z architektury. Dla mnie prostota to oczywistość bez tłumacza. Winda bez zagadek to sztuka.
2: W UX-ie działa prawo Hicka. Im więcej opcji, tym wolniejsza decyzja. Dlatego prosta lista życzeń w grze potrafi odrzucać nowych graczy. Dodasz jedną ikonkę za dużo i już jest game over na onboardingzie.
1: A w syntezatorach analogowych jest stara zasada. Jeden potencjometr, jedna funkcja. Bierzesz rękę i kręcisz. Brzmienie rośnie jak ciasto. 0 warstw menu. 0 trybów duchów. To jest prostota, która oddycha.
2: No ale Igor, nowoczesne syntezatory mają tryby makra i skróty i modulacje na jednym kółku. Dla kogoś, kto gra live, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Jednym ruchem ogarniasz cały wszechświat brzmień.
1: Tylko że jak jedziesz autem i chcesz ściszyć radio, to dotykowy suwak robi z ciebie pilota myśliwca. Palec się ślizga, droga kręta, a ty szukasz wirtualnego kółka. Jedno fizyczne pokrętło i po sprawie.
2: Zgoda w aucie, dotyk to czasem zło. Ale popatrz na asystentów głosowych. Mówisz, włącz światło i bach, świeci. Prosta komenda, trudna technologia pod spodem. Miliardy parametrów i sieci. A użytkownik ma czystą frajdę.
1: I tu pies pogrzebany. Upraszczanie wymaga, żeby ktoś odwalił całą brudną robotę wcześniej. Odcinanie opcji. Mówienie nie. Prostota to jest decyzja i odpowiedzialność. A my kochamy dodawać guziki, zamiast je wycinać.
2: W sci-fi też to widać. Prosty napis, otwórz drzwi na konsoli statku. I komputer mówi nie, bo procedura bezpieczeństwa. Jedno słowo, zero efektu. Prosto w interfejsie, a trudne w regułach. I masz dramaturgię na pół filmu.
1: Weź kran w hotelu. 2 symbole i 1 gest. A ja bawię się w alchemika. Najpierw zimna, potem wrzątek. Potem znowu lodowiec. Prosty kran z 2 gałkami. Wygra tę walkę w 3 sekundy, bez poradnika.
2: Inżyniersko prosta forma bywa kosztowna. Perfekcyjna linia wymaga precyzji, tolerancji i materiałów. Minimalistyczny uchwyt do drzwi to mnóstwo testów tarcia i ergonomii. W druku z żywicy prosta krawędź potrafi się skurczyć i już po estetyce.
1: A psychologicznie dochodzi lęk. Najprostsze przyznanie się, pomyliłem się, bywa najtrudniejsze. Bo ego, bo wstyd. Interfejs też potrafi zawstydzać. Jak krzyczy błąd, użyłeś złego hasła, to ręce lodowieją i prosta czynność zamienia się w tor przeszkód.
2: Dlatego dobre systemy robią mikrokroki. Jedna decyzja na ekran, jedno działanie i czytelna reakcja. To takie małe prowadzenie za rękę. Nie infantylne, tylko empatyczne. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc tnijmy chaos. Ej, wpadnę ci w słowo i odpalę linię. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732 108 508. Macie przykłady prostych rzeczy, które was pokonały. Dawajcie.
1: Nie przesadzaj, młody. Ja nie śpię. Ja fermentuję. Czekamy na wasze historie i pomysły. A przy okazji subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radiosynteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. Tam jest pełne archiwum.
2: I kliknijcie dzwonek, bo algorytm lubi hałas. Za chwilę krótki dżingiel Radia Synteza, a potem wracamy do prostoty, która gryzie w piętę. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli chaosu w menu.
1: To teraz o kompromisie. Proste na wierzchu, skomplikowane pod maską. Jedno pokrętło, które robi to, co trzeba, a jak chcesz głębiej, to proszę bardzo, drugie piętro. Tylko nie zmuszaj nikogo do doktoratu z obsługi.
2: Dobrze, w kod dodam jeszcze zasadę widocznej przyczyny i skutku. Zrobisz ruch i widzisz efekt natychmiast. Zero zagadek. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I działa w grach, w aplikacjach i w kuchennych mikserach.
1: No i proszę, czasem się zgadzamy, choć i tak uważam, że pokrętło wygrywa z suwakiem dotykowym w każdy dzień tygodnia. Drodzy Państwo, my tu jeszcze powarczymy, ale za moment wjeżdża Synthwave w klimacie lat 80. utwór Neon Highway. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się fu impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!